0: miastowe. Sprzedano około 100 tysięcy biletów. Popyt był tak duży, że Międzynarodowy Związek Kolei postanowił na stałe włączyć Interrail do swojej oferty. A to tylko początek historii tego niezwykłego biletu. Zobaczmy, jakie możliwości daje 50 lat później. Interrail pozwala dziś na więcej niż kiedykolwiek. Posiadacze Interrail Global Pass mogą podróżować przez 33 kraje, od greckich wysp aż po koło podbiegunowe. Nie ma ograniczeń wiekowych, ale jeśli masz mniej niż 28 lub więcej niż 60 lat, przysługuje ci zniżka. Jeszcze nigdy nie było tak łatwo wyruszyć w drogę. Wystarczy wejść na stronę www.interrail.eu, wybrać, jak długo chcesz podróżować, od kilku dni do 3 miesięcy i wybrać najdogodniejszy bilet. Bilet Interrail pozwala ci swobodnie podróżować po Europie. Do wyboru masz kolej dużych prędkości, pociągi regionalne i nocne, a nawet promy. Musisz tylko pamiętać, że w niektórych pociągach wymagana jest rezerwacja miejsc. Możesz skorzystać z gotowej trasy podróży lub zaplanować ją od zera. Podsumowując, jedną z największych zalet Interrail jest elastyczność. Bilet pozwala na łatwą zmianę planów, zależnie od tego, jak potoczy się podróż. Oznacza to, że możesz zostać dłużej w mieście, które ci się spodoba. Możesz zmienić kierunek. Możesz wysiąść gdzieś tylko dlatego, że nazwa miejscowości brzmi interesująco. Interrail pozwala na wyprawę w nieznane, poza utartymi szlakami. Poza tym, nawet jeśli wyruszysz w drogę w pojedynkę, na trasie na pewno spotkasz innych podróżników. Interrail jest tak popularny, że tylko w 2024 roku sprzedano niemal 750 tysięcy biletów. Ich nabywcy przejechali blisko 1,5 miliarda kilometrów. Dlaczego to takie ważne? Decydując się na podróż pociągiem, pomagasz zmniejszyć wpływ branży turystycznej na zmianę klimatu. Stefania Skevi z Grecji miała 24 lata, kiedy wyruszyła w trasę. W plecaku miała przekąski i Polaroid. Podróżowała po zalanych słońcem północnych Włoszech i lazurowym wybrzeżu. To był jednak dopiero początek. Dotarła aż do historycznego miasta Dunkierka. Interrail ukształtował sposób, w jaki postrzega Europę.
1: Το Interrail άλλαξε τον τρόπο που αντιλαμβάνομαι την απόσταση.
0: Interrail zmienił to, czym jest dla mnie odległość. Malownicze klify Cinque Terre, przygraniczne miasteczko Ventimiglia. Zamykasz oczy i otwierasz je we Francji. Odkrywasz miasta, które wydają się oddalone od siebie o całe stulecia. Różnią się architekturą, kuchnią, tempem życia. Ale jednocześnie coś się łączy. Tlacy zaczynają wyglądać znajomo. W kawiarniach jest podobna atmosfera, nawet jeśli mówi się w nich różnymi językami. Rozmowy dotyczą wciąż tych samych kwestii. Tożsamości, demokracji, przyszłości. Ludzie używają różnych języków, ale w sercu mają jedną Europę.
1: Διαφορετικές γλώσσες, αλλά στην καρδιά τους η ίδια Ευρώπη.
0: W 2016 roku wśród polityków rozgorzała dyskusja na temat Interrail. Posłowie do Parlamentu Europejskiego zwrócili uwagę, że Interrail pomaga przezwyciężyć stereotypy i zbliża do siebie młodych ludzi. Dlatego postanowili sprawić, aby mogło z niego korzystać jeszcze więcej osób. Podróż z biletem Interrail uznano nie tyle za wakacje, co za inwestycję edukacyjną, która rozbudza ciekawość i pomaga lepiej zrozumieć Europę. Poseł do Parlamentu Europejskiego, Manfred Weber, podsumował ten pomysł następująco. A co, jeśli kiedyś na 18 urodziny damy każdemu Europejczykowi bilet Interrail? W prezencie od Unii Europejskiej, tak, aby mógł przez 3 tygodnie doświadczyć życia w całej Europie? W 2018 roku pomysł ten wcielono w życie. Tak powstał Discover EU. To program, dzięki któremu 18-latkowie mogą za darmo otrzymać bilet Interrail i odkryć Europę na własnych warunkach. Zgłoszenia do programu przyjmowane są 2 razy w roku. O tym, kto otrzyma bilety, decydują wyniki krótkiego quizu o Unii. Uczestnicy programu muszą przestrzegać jednej ważnej zasady – podróżować przede wszystkim pociągiem. Warto też wspomnieć, że Discover EU jest inicjatywą Erasmus+. Interrail miał być jednorazową akcją, a stał się rytuałem przejścia. To otwarte zaproszenie skierowane do wszystkich Europejczyków, niezależnie od wieku. Zaproszenie do tego, by wskoczyć do pociągu, przekraczać granice i na własnej skórze doświadczać życia w całej Europie. Nie pozostaje nic innego, niż chwycić bilet. Szerokiej drogi! Była to audycja Parlamentu Europejskiego.
2: Ujedinjeni narodi su 2005. na 60. obljetnicu oslobođenja Auschwitza proglasili 27. siječnja Međunarodnim danom sjećanja na žrtve holokausta. Riječ holokaust potječe iz grčkog i znači žrtva paljenica. U moderno doba taj pojam označava progon i masovno ubojstvo 6 milijuna europskih židova koji su počinili nacistički režim i njegovi kolaboracionisti. U ovom podcastu istražit ćemo što se zbivalo u Europi prije i tijekom Drugog svjetskog rata. Antisemitizam je bio jedan od stupova nacističke ideologije i prije nego što su nacisti došli na vlast. Prve naznake holokausta pojavile su se u siječnju 1933. kad su Adolf Hitler i nacionalsocijalistička stranka preuzeli političku vlast u Njemačkoj. Odmah su počeli provoditi državnu represiju nad židovima, kojima su otimali imovinu, uskraćivali prava i oduzimali državljanstvo. Mjere su postale brutalnije nakon kristalne noći s 9. na 10. studenoga 1938. kad je ubijen 91 židov, spaljeno najmanje 1400 sinagoga, a 30 tisuća židova uhićeno i odvedeno u logore. Drugi svjetski rat izbio je ni godinu poslije. Tijekom rata nacistička Njemačka i njezini saveznici i kolaboracionisti ubili su gotovo 2/3 europskih židova. Zato su se služili metodama poput neljudskih uvjeta života, brutalnog zlostavljanja, masovnih strijeljanja i pogubljenja plinom, a imali su i namjenske centre za ubijanje, poznate kao koncentracijski logori. Ukupno je život izgubilo 6 milijuna židova. Od 1933. do 1945. nacisti i njihovi pristaše progonili su i druge skupine, kao što su Romi, invalidi, Slaveni, te homoseksualci i pripadnici određenih vjerskih i političkih skupina. Priča o holokaustu Roma i Sintija gotovo je nepoznata javnosti. U tom genocidu stradalo je između 250 tisuća i 500 tisuća ljudi, što je otprilike četvrtina do polovina predratne populacije Roma i Sintija. Točan broj žrtava nije poznat, jer njihove obitelji nisu prijavile smrt svojih bližnjih, a počinitelji su uništili evidenciju svojih zločina. Holokaust, za koji se rabi i hebrejski izraz Shoah, okončan je u svibnju 1945. kad su snage saveznika, odnosno Ujedinjene Kraljevine, Sjedinjenih Država, Sovjetskog saveza i Francuske, pobijedile nacističku Njemačku. Dana 27. siječnja 1945. Crvena armija oslobodila je logor smrti Auschwitz. U nizu ofenziva saveznici su ušli u koncentracijske logore i oslobodili preživjele zatočenike. Oslobodili su i sudionike takozvanih marševa smrti na koje su nailazili. Ti prisilni marševi sastojali su se od židovskih i nežidovskih logoraša koji su na silu pješice evakuirani iz logora pod paskom snaga SS-a. Ujedinjeni narodi smatraju da je obrazovanje o holokaustu i genocidu nužno kako bi se promicalo globalno građansko obrazovanje. Cilj je da ljudi kritički razmišljaju i budu odgovorni građani koji cijene ljudsko dostojanstvo, gaje poštovanje prema svima i odbacuju sve oblike predrasuda. Europska unija želi sačuvati sjećanje na tu tragičnu epizodu europske povijesti i stoga promiče inicijative za podizanje razine osviještenosti o holokaustu. Također financira programe za istraživanje holokausta. U prosincu 2015. Europska komisija imenovala je koordinatora za suzbijanje antisemitizma. 2018. godine Europska unija postala je trajni međunarodni partner Međunarodnog saveza za sjećanje na holokaust. Iste godine vijeće je usvojilo izjavu o borbi protiv antisemitizma i razvoju zajedničkog sigurnosnog pristupa za bolju zaštitu židovskih zajednica i institucija u Europi. 2021. Europska komisija donijela je prvu europsku strategiju za suzbijanje antisemitizma. Europski parlament svake godine obilježava Međunarodni dan sjećanja na holokaust, a dosad je usvojio i brojne rezolucije o antisemitizmu, rasizmu, ksenofobiji i drugim oblicima netrpeljivosti, govora mržnje i zločina iz mržnje. Razmotrimo pobliže neke od njih. 2017. donesena je rezolucija o suzbijanju antisemitizma u kojoj su zastupnici pozvali države članice da promiču obrazovanje o holokaustu u školama. Parlament je također izrazio zabrinutost zbog porasta antisemitizma, ističući da rasizam i ksenofobija nisu osobni stavovi, nego kaznena djela. U rezoluciji o porastu neonacističkog nasilja u Europi iz listopada 2018. istaknut je porast nasilja nad Židovima. Države članice pozvane su da se suprotstave poricanju holokausta i trivializaciji zločina nacista i njihovih kolaboracionista. U rezoluciji iz 2019. o važnosti europskog sjećanja za budućnost Europe, parlament je zatražio da se kroz obrazovanje promiče raznolikost našeg društva i naše zajedničke povijesti. To bi trebalo uključivati obrazovanje o holokaustu, ali i o totalitarnim i autoritarnim režimima koji su uzrokovali ljudsku patnju i nasilje te podijelili Europu na više od pola stoljeća.
3: När de inte är samlade till plenarmöte i hela parlamentet arbetar ledamöterna i mindre grupper i parlamentets olika utskott. Det finns många olika utskott och vart och ett är specialiserat på vissa frågor. Men hur fungerar de egentligen? När man pratar om EU finns det många begrepp som är lätta att blanda ihop. Vad är till exempel skillnaden mellan kommission och utskott? Jo, kommissionen är en av de tre största institutionerna i EU, medan utskott är mindre grupper av ledamöter i parlamentet, som är specialiserade på olika politiska områden. Rörigt? Då ska vi försöka reda ut det. När de inte är samlade till plenarmöte i hela parlamentet arbetar ledamöterna i mindre grupper i parlamentets olika utskott. Utskotten håller regelbundna möten i Bryssel. Mötena är offentliga och du kan följa dem via webbsändningar. Men hur bildas utskotten? I början av varje ny valperiod bestämmer parlamentet vilka ledamöter som ska sitta i vilka utskott. Utskottens storlek varierar rätt mycket beroende på vilket ansvarsområde de har. Just nu befinner vi oss i den första halvan av den tionde valperioden och de olika utskotten har mellan 25 och 90 ledamöter. Balansen mellan olika politiska inriktningar ska vara samma i utskotten som i hela parlamentet. När ett utskott håller sitt allra första möte väljer ledamöterna i det utskottet sitt presidium, alltså en ordförande och upp till 4 vice ordförande. Ordförandeuppdragen har en tidsgräns på 2,5 år, precis som för Europaparlamentets talman och vice talmän. Varje utskott har också ett eget sekretariat, som är olika stort beroende på hur stort utskottet är. Hur många utskott finns det och vilka frågor jobbar de med? Det finns 20 ständiga utskott. Vart och ett är specialiserat på vissa frågor. Det finns till exempel utskott för budget, fiske, kultur och utbildning, kvinnors rättigheter och jämställdhet, för att bara nämna några. Parlamentet kan också inrätta så kallade undersökningskommittéer för att utreda påstådda överträdelser eller missförhållanden vid tillämpningen av EU-rätten. I vissa fall tillsätter parlamentet även underutskott och eller särskilda tillfälliga utskott för att behandla särskilda frågor. Just nu finns det 4 underutskott. Mänskliga rättigheter, säkerhet och försvar, skattefrågor och folkhälsa. Ett underutskott har 30 ledamöter. De särskilda utskotten har en mandattid på 12 månader och den perioden kan förlängas. Ett exempel är det särskilda utskottet för covid-19-pandemin som inrättades i mars 2022. Det fick då en mandattid på ett år som sedan förlängdes med ytterligare 3 månader. Under denna 15 månaders period höll det särskilda utskottet över 30 utfrågningar och workshoppar med över 200 experter, både från EU och resten av världen, och med 8 ledamöter av EU-kommissionen. Ledamöterna i covid-utskottet läste hundratals dokument, skrev flera rapporter, beställde ett antal utredningar och gjorde 6 olika resor för att samla fakta i frågan. Och deras hårda arbete gav resultat. Vid parlamentets plenarmöte i juli 2023 antog parlamentet en resolution om covid-19-pandemin med en redogörelse för vilka lärdomar vi dragit och rekommendationer inför framtiden. Den resolutionen är slutpunkten för det särskilda utskottets arbete. Vad gör parlamentsutskotten då? En hel del faktiskt. Deras viktigaste jobb är att förbereda plenarmötena, alltså när hela parlamentet samlas i kammaren. Det går till så att utskotten tar emot och bearbetar lagförslag från EU-kommissionen. Denna behandling leder fram till antingen betänkanden som går vidare till behandling i hela parlamentet eller yttranden som är riktade till andra utskott. Den som ansvarar för ett betänkande eller ett yttrande kallas för föredragande. Vi pratar mer om vad en föredragande gör i en annan podd i den här serien. Utskotten analyserar också lagförslagen, föreslår ändringar och utser en grupp ledamöter för att förhandla med rådet för att få fram en slutlig EU-lag. De håller också expertutfrågningar för att se till att bästa möjliga beslut fattas. Ordförandena för alla utskott ingår i den så kallade utskottsordförandekonferensen, som i sin tur väljer en ordförande bland sina medlemmar för en mandatperiod på 2,5 år. Utskottsordförandekonferensen är det politiska organ som samordnar arbetet i utskotten och ser till att de samarbetar på ett bra sätt. Kortfattat kan vi säga att ett utskott arbetar med ett specifikt politiskt område. I ett utskott sitter ett antal ledamöter som utarbetar betänkanden inför parlamentets plenarmöten. Det var allt för den här gången. Du hittar fler poddar på Europarl Radio och där poddar finns.
4: Do you want to eat healthy, good quality food? We all do, of course, but we shouldn't take healthy food for granted. Producing it in the first place depends on farmers and the way farming is organized. This is why the EU is making sure the money spent on agriculture is directed through the right channels. You're listening to Raising the Game, Better Legislation. In this episode, we'll be looking at agriculture and what the EU is doing to make it fairer and more sustainable. What kind of farming do we want in the EU in the years to come? When we try to imagine agriculture in the future, do we see modern and profitable family farms that stand the test of time and offer young people an attractive future? That's exactly what the latest reform of the European Union's farming policy aims to achieve. The Common Agricultural Policy, also known as CAP, has been completely restructured to make it fairer and more sustainable. Climate change is affecting agriculture. Farmers are increasingly threatened by lower yields or crop failures because of conditions they can't control. The European Environment Agency expects yields of non-irrigated crops like wheat, corn, and sugar beet to decrease in southern Europe by up to half by 2050. This is why the EU is making it easier for farmers to get compensation in case of extreme weather events, outbreaks of animal or plant diseases, or pest infestation. And there will be more flexibility for EU countries to subsidize farms in need, for example, during the COVID-19 crisis. But of course, farming shouldn't only receive protection from the effects of climate change. It should also contribute to limiting those effects. In order to make this a reality, MEPs have ensured funding will be available over 5 years for rural development projects that have a focus on organic farming and environmentally friendly measures. Climate change isn't the only threat to the agricultural sector, however. The economic crisis following the COVID-19 pandemic requires the EU to react. The European Parliament and the Council of the European Union have agreed to spend 8 billion euros over the next 2 years to help farmers, food producers, and people in rural areas. The post-crisis recovery has to be sustainable. So more than a third of the funding is reserved for organic farmers, environment and climate-related actions, and animal welfare. The recovery package is also aimed at the younger generation of farmers. Over half of the funds will support young farmers' startups and on-farm investments that contribute to a resilient, sustainable, and digital recovery. But the future of farming doesn't end there. Parliament, the Council, and the Commission have agreed on a new agricultural budget for the next 7 years. The journey towards a greener and more digital future for agriculture in the long term is already underway. Parliament has ensured over a third of the rural development budget will be spent on environmental and climate-related measures. An important part of the EU's agricultural policy is direct payments to farmers. This large portion of the agricultural budget won't be spent without conditions, however. At least a quarter must be used for eco-friendly measures. Farmers must also dedicate at least 4% of their arable land to non-productive purposes and areas where no pesticides or fertilizers are used. This means, for example, buffer strips, fallow land, hedges, non-productive trees, terrace walls, and ponds. These will help protect the EU's biodiversity, which is a key factor for the health of the earth. The new agricultural policy will also be fairer. Parliament has made sure poorer farmers get a bigger slice of the pie, while richer farmers get a smaller slice. EU countries have various options for ensuring direct payments are fairly redistributed. They could, for example, use a tenth of the money as income support for smaller farms, or they could cap payments for the higher-earning farmers at 100,000 euros per year. The future of agriculture requires farmers to adapt. This is why part of the money will be invested in advisory services. Advice will particularly focus on how to sustainably manage nutrients, improve animal welfare, and better adapt to climate change. And there will be a permanent budget to help farmers in need when unforeseen events arise. In the negotiations, Parliament also insisted that only active farmers receive direct payments from the program. Therefore, only farmers engaging in at least a minimum level of agricultural activity are eligible. EU countries should apply objective criteria to ensure this. For example, income, labor input, or types of services the company is providing. Those farmers who are eligible for payments will benefit from the new common agricultural policy. The EU has made sure everybody gets the support needed to build a greener and fairer future. Almost half the land in the EU is farmland. This land should be used to feed us and provide jobs. Let's not waste it. This broadcast is brought to you by the European Parliament. You can find out more on the EP Think Tank website.
5: A 2025-ös Lux közönségdíj. A legjobb filmnek járó Lux Európai Közönségdíjat 2025-ben az Áradás című animációs kalandfilm nyerte el. A győztes film a döntőben az Animal című filmdrámával, a The Homie című dokumentumfilmmel, az Intercepted című dokumentumfilmmel és a Julie Keeps Quiet című filmdrámával versengett. Az Áradás Ginz Zilbaloadis lett rendező animációs kalandfilmje. Története a következő. Itt az apokalipszis, vége az emberi élet nyomait igencsak magánviselő világnak. A macska otthonát is elmosta az ár, így bár magának való, kénytelen összefogni más állatokkal, félretéve a különbségeket. Együtt hajóznak át nagy magányukban a vizen, próbálnak alkalmazkodni az új világhoz és megküzdeni a nehézségekkel. A 2025-ös Lux közönségdíjra jelölt 5 filmet Európa minden szegletében vetítették. Az alkotásokat a nézők is értékelhették. A végső rangsort így a nyilvános szavazás és az európai parlamenti képviselők szavazatai együttesen határozták meg fele-fele arányban. A legjobb filmnek járó európai közönségdíj a Lux fontos társadalmi és politikai kérdéseket taglaló európai filmeket állít reflektorfénybe. Ezzel Európa szociális, politikai és kulturális problémáira kívánja ráirányítani a figyelmet. Ezt az adást az Európai Parlament készítette. Podcastjaink meghallgathatók webrádió szolgáltatásunk a Europarl Radio weboldalán.
6: Schengen.
7: El espacio Schengen, en su forma actual, abarca los territorios de 27 países europeos, 23 estados miembros de la Unión Europea, además de Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza, donde es posible viajar libremente de un estado a otro sin controles fronterizos, independientemente del tipo de frontera que se cruce, terrestre, marítima o aérea. Así pues, hay que pasar por un control fronterizo únicamente al cruzar una frontera exterior, es decir, una frontera entre un Estado miembro de Schengen y un tercer país, por ejemplo, entre Polonia y Ucrania.
8: Varios países se han sumado hace poco al espacio Schengen. Croacia lo hizo el 1 de enero de 2023. A finales de ese mismo año, los países de la Unión decidieron por unanimidad dar luz verde a la supresión de los controles fronterizos con otros dos países, Bulgaria y Rumanía. Esta medida entrará en vigor el 31 de marzo de 2024 y se aplicará tanto a las fronteras interiores aéreas como a las marítimas. Sin embargo, la decisión de levantar los controles en las fronteras terrestres se tomará más adelante. Esto significa que solo quedan dos estados miembros fuera del espacio Schengen, Chipre e Irlanda. Chipre está siendo sometido a un proceso de evaluación para determinar si cumple todos los criterios necesarios para incorporarse a la zona sin fronteras. Por su parte, Irlanda no tiene la obligación legal de adherirse al espacio Schengen, aunque puede solicitarlo en cualquier momento. Ahora bien, cabe señalar que todos los ciudadanos y ciudadanas de la Unión tienen derecho a la libre circulación, ya pertenezca a su país a esta zona o no. Por lo tanto, al cruzar la frontera entre un Estado miembro que pertenece al espacio Schengen y otro que no, solo se efectuará, en principio, un control fronterizo marginal para verificar la identidad de la persona.
7: En cuanto a los nacionales de terceros países, los estados Schengen disponen de condiciones y procedimientos armonizados para la obtención de visados de corta duración, que permiten a sus titulares circular libremente por el espacio Schengen durante un periodo máximo de 3 meses por periodo de 6 meses. No obstante, no todos los nacionales de terceros países deben solicitar un visado Schengen. Por ejemplo, los ciudadanos estadounidenses o australianos están exentos de esta obligación. Schengen no implica la eliminación incondicional de todo tipo de controles relacionados con los viajes. Es fundamental tener en cuenta a este respecto la diferencia entre los controles fronterizos y los controles de seguridad. Estos últimos se realizan por razones de seguridad, por ejemplo en los aeropuertos, y también se aplican a los pasajeros que viajan dentro del espacio Schengen.
9: Libre circulación de personas.
10: Schengen.
11: It's based on co-decision.
12: Problems at the border.
13: Und dann werden wir unsere Grenzen schließen.
14: Under what conditions could borders temporarily be reinstalled?
15: A lot of anxiety about Schengen.
7: También puede exigirse al viajero que presente un documento que acredite su identidad para demostrar que es el propietario legítimo de su billete. De igual manera, cabe mencionar aquí que excepcionalmente los controles fronterizos pueden ser restablecidos temporalmente por un Estado Schengen en caso de que se haya constatado una amenaza grave para el orden público o la seguridad interior. Esta posibilidad se aplicó en la práctica varias veces, por ejemplo, por parte de Francia, que restableció los controles fronterizos debido a amenazas terroristas.
8: Así pues, Schengen no solo consiste en facilitar los viajes, sino también en mantener la seguridad en todo el espacio. El sistema de información de Schengen es una base de datos creada específicamente para ello. Permite a la policía y otras autoridades públicas competentes introducir y verificar información sobre, entre otras cosas, personas desaparecidas o buscadas. Además, esta plataforma de cooperación entre órganos policiales de distintos países contribuye a mantener un alto nivel de seguridad, sobre todo en cuanto a las fronteras exteriores del espacio Schengen.
12: Schengen.
16: Schengen.
17: Schengen.
18: Schengen.
7: Ahora, volviendo a la historia, el origen del espacio Schengen se remonta a 1985, año en que 5 Estados miembros de la Unión Europea decidieron suprimir los controles en las fronteras interiores. La iniciativa se inscribe en el marco de la promoción de la integración europea tras la Segunda Guerra Mundial y tiene por objeto fomentar la confianza mutua mediante la supresión de las fronteras. El nombre de la zona en cuestión proviene del municipio de Luxemburgo, donde los estados fundadores firmaron el acuerdo original. El denominado acervo de Schengen, que es el conjunto de los acuerdos de Schengen y las disposiciones conexas, ha sido parte integrante del derecho de la Unión desde hace aproximadamente 25 años, tras ser incorporado al mismo por el Tratado de Ámsterdam.
8: En la actualidad, casi 40 años después de la firma del acuerdo de Schengen, más de 400 millones de ciudadanos que viven en el espacio Schengen pueden viajar libremente. Schengen no solo facilita la circulación de personas, ya sea con fines empresariales o recreativos, sino que también impulsa la economía europea, mejorando la calidad de nuestra vida cotidiana. Por lo tanto, constituye uno de los mayores logros del proyecto de integración europea.